0: we die well.
1: Hey yo, różne patrzę 2020, to bitch. Ja, najgore godziny, you can make me push kurz.

Nichi. Nee, nichi praskat stov. Nee. Ej, ej. Dol, dol s pulta. Dol s pulta. Kaj sva rekla? Dol s pulta. Alo, pejt ven. Pejt ven. A greva na sprehod? A greva raj strana, ne? Ja. Ej, a sem ti rekla, da nehi praskat stov, Stavanovič?